i Andrzeja Kudelskiego. Pieśnia nosi nazwanie Kuda mnie iti. My usłyszymy ją w spełnienie, próbującego swojej siły także w obłości wokalistyki, weterana polskiego jazza i zwiesnego muzykanta, udarnika Andrzeja Dąbrowskiego.

Prac polskich estradnych piewców i pieseń zakluczaje orkiestr Polskiego Radio i Telewidzenia, którym wot już 25 lat rukowodzit zwiesny dyryżor i aktywny propagandist polskiej estradnej pieśni maestro Stefan Rachoń.